Ribe, Rybe, Kirpse, Gau, witamy na zimu. Pečo dzień, 12. Hej, pisane podczas je na zima, kotrymż, abo we kotrysz, cyle zatem, tyż wichore doraja, zo musz zaso zmija puścić, przypodla prajny, nie czynia dole je nic dzieci rady. My mamy doma tyż niekotre takie zmije, kiś wiezo przełż rady, a nie raczo ze snuczkami puszczamy. Zcyba musz telko w oczarstwie, co we na zimy czynić, a przy tym samo tyż nieszto subu doma zacz, jabłka romadzić, kiś suniedze, dele spadali, kastanje, zapaslenje albo za dziwinu, a sobie ryby. Ja dreszcze przewele namakała nie jestem leca. Poslednie krócz, jako tam pobył przed niekotrymi dniami, smorze, z najmniejsza to 12, popeczy się.

0: čas. Haj, někoci to woprože činja, to dźensnišći dźeń njeje ničo tak njewšědneho. Kaž sće snano pondźelu we zadkuli pola nas wyšeli, zváža so na taki dodom, di tež holce přeuša rady, tak běžte dwie młodej žonje pondźelu s hosćom, mjez drujim Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj, we Španske sem ja 5 měsacov do napromo dživała, a se kuspina za naroma dživa, pon sem jaš 1 měsac do jenež španšinu si naučiła. A w Indonesii jestem ja tak imienowany backpacking, czyli po takim ze znakrybetnikom przez Indonesku kusk jeździła, a si tu rano krajinu ubladała.
0: A jej po boku bie Mila Dziswałkec z Dobroszyc. Też ona jest do świata wuleczała z niektórymi czerzymi, kajże ona nam pondzielu powiedała.
2: Tu poprawny plan zamy byśmy jako operka w Norwegskiej dziewać, tam byśmy też jeden miesiąc od novembra aż decembra. Tam paja so nesem tak z moim hustym nanom zrozumiała, tak so seja w prynym tydzinu hiżo wupowiedziła, a potom zastanowa, a w tutym czasu sem zna zapocznowa online za nowymi alternatywami putać, a to jo mi je na jara przeczyna nimska swojba z niżozemskiej na przecież iśła.
0: Što ste młode žonje, šo takle doži vývoj, môžete si v našem podcastče naposkač. Po ním vedžetaj Franz Richter a Hanna Schmitec, kotrajš neste pondželu jenež vúsovanie zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj a tak modostnoch v Irske, v Gáne, Tanzanii, Islandske abo tež v Čile docpivoj. Šo to je zimane v jenom podcastče, kotrež môžete si votnetka naposkač na ARD Sounds. Vosom menšinu išče a potom zmeje Matej Dziswałk, bojistče za nas.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Serbski šulski a zetkavanski centrum we Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajnoradny zarjad hač do konca 2028 podľa internata natvarić. Kajž z dźělina na prašvanje je zamjer nowotwara serbskim šulorjam, kiž na gymnázii a do wyššie a zakładnje šule chodźa, kajž tež internatnym dźěćom, dlhodobnje dobre wumenjenja za zastaranje zjedźu skićić. Nimo to je s tym we šulskim tvarjenju potom viace miestna, šako ma so tu kvilna jedźonja na dwie rjaduni tvarić. Hišće nima budeski krajnoradny zarad, kiše nošo kompleksa přizvolenje za spěchvanje, tučasnje kalkuluje z 3,5 milionami euro, kiš moa nua menza pfačić. Šitke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanje vo Einsteinove teleskop ve Vužice. Na čarovšim posjeđenju mišća a vjesnanosti v okresa podpisahu list, s kotrimž signalizuje svoju podpieru za sljedženski vulkoprojekt. Ve prinim poleća 2027 chce projektovi tim Techniske univerzite Drežane požadanje zapodać, v biehu leta ma so potom rozsudzić, dže v Europie so tutun teleskop tvari. Vun ma viacere miliardy euro płacić, aby najlepszym padzie konc 2030 lat započeć dziewacz. Handri Zeler drebie sławny serbski basnik, jeho zamożność jako komponist pak piechu jara w obmierzowane. Jako przykład pokazasz tej Mirko Schot a dr Franz Schin czera we budyskim serbskim domie miastrym rukopisy Zelerjowych notu. Ani melodiju sławnej Lubki Lilie nie on sam napisał, ale se ju od druga komponisty dopisać dał. Zelerjowa melodia ke Havidżuli Ptacza Tačanić je kytro podobna tedy znatemu niemskemu ludowemu spiewie. Zasłużba Zelerjowych melodiju bie po słowach Mirka Schota a Franza Schinaskera zasłane serbskich studentów z cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do toho bych u serbski ludowy spiewy mnie z nimi liedma znate. Miesto Kulu wużywa serbsku komunalnu pauszalu zamiany za spiechwanie serbskiej rzeczy a kultury. Tak buchu gratunie woniewych woboru, a nadróżne tafle jednotne dłuryczne popisane. Mimo to ste serbska drastuła stwa, a krabatuła zakładna szula przyraski za ladanie swoich narodnych drastu dostawaj. Też we przychodzie są inwestycje do wyładowania z dłurycznymi taflemi a serbskie kubanskie materialie planowane. Spolnomocnjeny za należność Serbo Stefan Rachel widzi w tym ważny przynosk za zakowanie serbskiej identity w Kulowskiej Kunčinje. Z 8 projektami wobdzieli so Honja Wužica na zakskim wubieczowaniu nutskunych miestów zmieną Up in die Mitte. Lieca, że w oto, że maja namiesta w centrumach kłodniejsze być. Miestrujm połabi so Budyszin z ideju przyprawu, kiż dadza wodu so miolić, a tak ludzi na chodzich dniach wokłodnia. W Žitawie maja planowane mobilne wałki zastajeć, kiż kotk skicza, a w Zorelcu chcedza w nutskunych dworach wiace kierku aż domu zwosadzeć. Za tute a druhe ideje przemostaja zakska wiace 300 000 euro mytowanskich pinnes, a w novembru do wieczerio wuzwola. A to one bichu nasze powieście, kiż namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej dabondnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Budeš jen je pokazal žive slibro 12 stopňov po takým dvojce, telko kaj ščera, to je v opravdu tiž pitneč, k tomu čaja mročile na nebiu, te pak nas čenca cilđem převoča, přeco zaso, maso podiš čovač pohoni v Užice. Slunco te skiri minu vula dame dženca, buđe veci kojete a žive slibro te zalize na maksimálne 15 stopňov.
2: Aktualne wopkadne pokiwy žane za was. Nima moj tuž přijemoj dobru jezbu do džencnejšo štvortka.
0: Serbski rozwóz.
2: Stary po na po 6 Czechach.

Prethač z tym započnu, što so wotmeje a dze, a dokal si możecie dojnć abo dojeć. Mam wotprajenje, czarasem mam prawa, zo budże przychodna rieczna hodzina z Mirca, dżęca sztwórt kwe panczicach kukowie, ale jesmy czara potem zonili zo tute zaredowanie abo zo tole wupadnie po takim. Posiedzenie ze zmiercom, albo zetkanie ze zmiercom dżęsa nie budże. Sztoś budże je posiedzenie Gmińskiej Rady Ralbicy Różant, dżęsa wieczor na posiednich sydorni gminy we Różęcze, a też Kruszczycach zetka so Gmińska Rada też dżęsa, ale 19 hodzinach we sydorni Łużica Gmińskim a Kulturnym Centrum w Kruszczycach. Jutze, wieczor, 6. je 28. koporski turnier starych kniezów wo pokal Serbsko-Sokoła na sportniściu Kruszczycach. A zjawne posiedzenie Związkowo Przedsedztwa Domowiny budże jutze, 5. wieczor, 7. na gminie we Kruszczycach. Też prajne to je zjawne posiedzenie Związkowo Przedsedztwa Domowiny, a tam pójdzie miestrujem o aktualną sytuację Župy Michał Hornik, ale też o działalność Rady Założby za Serbski Lud. We Rieczycy wotyru są kunst tydzenia litusze wóżiske rybalskie dny, albo tydzenie. A we Wochozach zmieja wulki swiedzin, tam wspominaja na domowinsku skupinu, kotra się so tam założiła. A nimo toho zmija tam potom tež wulki swiedzin przy bróżni, przy szwelowej bróżni we Wochozach.

0: jasno jak je.
1: Policja z G.
2: W Białej Łodzi je so wczera w tamniejszym rjezaku baliło, a to po całym twarzeniu. Zranił się tam nikt nie. Szkoda uczynia 1 milion euro, a fachowcy te może hakle odpędzili za przyczynę wojenia śledzić. Tam ma so spalony materiał najpierw raz w okłodnicz. Mies pędzilu a wutoru są nieznaczy wiacera auta w budyżinie w obszkodzili, a to na Hansa Eislerowej a Rösker swojej drodze przy czterech autach skuncwachu w okna a rozkrabachu lak, mietna szkoda w budyżinie uczynia 1,000 euro, a też w Radebergu biechu mies pędzilu a wutoru wandaloje popuczu a su doromady 1,000 auto w obszkodzili, szkoda tam 5,000 euro. W Budyżinie są zastojnicy wutoru po poniu 37-letnego kolesowarja kontrolowali, kiszpie po sztiboru i drodze kolesował. Mąż mieje się niemal 1,5 promilu alkohola w krwi. A mies miło razem a hamorom je czera rano szofer auta kontrolu nad jezdźidłom zubił, zdroje zjął, a potem do szczeżora mosta prasnął. Dziewcza postaletny so zrani, a dobyszy do koronie. Szkoda, uczynia 7000 euro. It's gonna be a good night.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Wszystkie 750 miasto a gmeno w okresie Budyżin podpiera pożadanie w Einsteinowy teleskop we Łużyce. Na czarowszym posiedzeniu mieszcza a miasta nosto w okresie podpisachu list, z którymż sygnalizuje swoją podpieru za śledzenski wulkoprojekt. W prynim polecie 2027 chce projektowy team Techniskiej Uniwersytet Drježdżany pożadanie zapodać. W piju lata ma się potem rozsudzić, gdzie w Europie so tutun teleskop twari. Wun ma wiacere miliardy euro płacić, a w najlepszym padzie konc 2030 lat zapoczeć dziewać. Serbski Szulski a Zetkawanski Centrum w Budyżinie dostanie nową menzu. Ju chce krajnoradny zariad hać do końca 2028 podle internata natwarić. Gajsze zdzieli na napraszanie je zamion otwara serbskim szulariam, kiś na gimnazji a do wyższej a zakładnie szule kodza, gajsze też internatnym dzieciom, dołhodobnie dobre wumienienia za zastaranie zjedzu skicić. Mimo to je tym zwisku w szulskim twarzeniu potom jacy miestna, szako ma so tu kwilna jedzonia na dwie riadu ni przetwarić. Jeszcze nie ma budyski krajnoradny zariad, kiszy noszą kompleksa przyzwolenie za spiechowanie. Tu czasnie kalkuluje z 3,5 milionami euro, kisz muła nuła menza płacić. Handri Zeler, drebie sławny serbski basnik, jeho zamożność jako komponist pak biechu jara w obmierzowane. Jako przykład pokazasztaj Mirko Šota a dr Franz Šin, czera w budyskim serbskim domie, mjez drugim rukopise Zelerowych notu. Ani melodiju sławnie Lubki Lilie nie on sam napisał, ale se ju od druho komponista dopisać dał. Zelerowa melodia k Havidžuli ptača tačanec je kytro podobna tedy znatemu niemskemu ludowemu spiewie. Zasłużba Zelerjowych melodiju bie po słowach Mirka Šota a Franza Šenaskera zosłone serbskich studentów z cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do to biechu serbskie ludy spiewamie z nimi liedma znate. Miesto Kulo wużywa serbsku komunalnu pauszalu zamianę za spiechowanie serbskiej riecze a kultury. Tak buchu gratunie woniowych woboru a nadróżne tafle jednotnie dwurycznie popisane. Mimo to ste serbska drastuła stwa a krabatuła zakłana szula przyrażki za ladanie swoich narodnych drastu dostawaj. Też we przychodzie są inwestycje do wyładowania z dwurycznymi taflemi a serbskie kubłanskie materiale planowane. Spolnomocniny za należność Serbu Stefan Rachel widzi w tym ważny przynosk za zakłanie serbskiej identity w kulowskiej kończynie. Z 8 projektami wopczyli są Honia Łużyca na zachskim wybiedzowaniu nudzkownych miastów zmianą Up in the Mitte. Lieca dzieło o to, że mają na miasta w centrumach kłodniejsze być. Miestrujm połabi so budyżin z ideju przyprawu, kiż dadza wodu są miolicz, a tak ludzi na chodzich dniach wokłodnia. W Żytowie mają planowane mobilne wałki ze stajeczki szkodk skicza, aby zorolcu chce dzia w nudzkownych dworach wiacy kierku aż domu zwosadzeć. Za tute a druhe ideje przewostaja zachska wiacy 300 000 euro mytowanskich pines, a w novembru do wieczeru wózwola. A to biechu nasze powieście, kisz namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Prede jest raz deszczo, budyżinie tu chwilu runie, za raz sucho, haj tak to dżęca cywy dzień budże po honej Łużycy. Tu chwilu pokaza żywy slebro 12 stopniu, ale kajż prajne słońca te dżęca, skiery na uladamy, budże to panca te dżyn, też wieci koj te budże, a 15 stopniu maksymalnie zmiemy.
2: A je w naszym końcu już ok, tak daleko, jenicy stój się tam znacz, popuczu na A4, zorylc na Smierdreżany, tam przy Mezy, przy Ranicy, pola Ludwigstorfa, tam so trochu kopi, tam trzeba czy trochu dleje. 4, bo na posiedmy się.
0: Serbski rozwóz.

0: Jen plus jen. A ja, čara su tež w Ojerecach ličili we Wojerowske Wužijske kupili su minuce čara jen celu wosebite podawk doživili.
1: To pa su dobili małku zjace ličičać jen plus jen minuce miestem je kupe 5 milionów hosti wopetała. A čara bychu ličbu docpili. A to sme foto dostali przekwapenie swojby, ki sme so netko leto zaramo wukupwać a puwać, to by minuce dar kupile na jubilejnych hosti. Zamówici z dobom zdzila, kak so kupel wużiła. 77% hosti przyjdzie tam, żeby pływało. 20% da si prawidłownie saunu lubić, tež wiele szulowskich skupinu tam maja, kiż pływanie nauknu, to wuczynia 20%, a maja tam tež wielkie kursy, kiż 17% wszystkich wopytowarów wuczynia tuż. Gratulacje do Wojerec.
0: Zadał mu so wukupać. No hoj, to nieszto je. Wszystko dzień. Štyria posta.
1: Púvač môž tam ty, hej. Kúpač, hej. Mokra vod môž, hej.

0: W polskim mieście Zabrze 100 kilometrów juhowukodnie Wrocławia a 90 kilometrów severozapadnie Krakowa zetkaja so tu chwilu wiadomostnicy z polskie, niemskie, czeskie a madżarskie na międzynarodnej konferencji, a tam dzie wo mniejszyny za żelaznym załyżkom balast albo żołowo identity. Że w rozdzielne polityczne postępowanie komunistycznych statów naprzeczonarodnym mniejszynom w dobie zimnej wojny za Serbski Instytut, któryż konferencję zrobadnie ze Sledzińskim Centrum Niemskiej Mniejszyny w Opolu zariaduje w obdzieli tajso stawiznari dr. Edmund Pech a dr. Friedrich Polak. Pech przednoszuje w polityce NDR naprzeczo Serba. A propos, hač wuwučuje so na serbskich šulach v narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so za nekak po hodžine.
1: Ayo, big wave! Tenemajko!

0: Ingrid Rakec ze spěwom, kotrež staj se Werner Meškank a Dietmar Kreisel wumysliwoj, to běše narawanje z leta 1996.
1: Přejemy z Božo.
0: Towarstwo Bratrostwo Kuluskeje Wosady gratuluje swojemu dołholetnemu čłoni Michałowi Korsik 5-60 narodninam a dziakuje swojemu zawšu prócu a dźěło, kotrež za towarstwo, wesku, kapałku w Sulšecach a wosadu z cywije wutrobe nałožuje za płacz potun knes. A čitam po swoje dale. Lube Michale, wosebie rady, rajmy my kweklorio z tobą romadze dziwadwo, zamożesz so do twoich swoich rolu stajnie z wele prócu cyle wuboko zanurić, a tak je twój szibały a suchy humor bołszych serbach znaty. Ludzo, ci rady przyladuja a wobradzesz szuża szim wulke weselo, zamożesz wutro bez riecz, a niekotremu szkuli roni so tebe dla sylza smiecza przez lico ostań struje a ciwe, a nam hiszcze prawie doło zwierny lajski dziwadzelnik. Przyjemy rjane swiedzieńskie dzień. Michał Korś ma dżęca swoje 5-60 narodniny, a towarstwo Bratrostwo Kuluskie Wosady jemu gratuluje. A tole jole je Frank Wesela za was, knieże Korśo.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Wšitke 57 město a gmeno w okre Zabudyšin podpěra požadanie vo Einsteinovy teleskop ve Łužicy. Na čerawšim posedźenju měšća a vjesnanostu w okre za podpisachu list, s kotrym se signalizuje svoju podpěru za sledźenski vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektowy tým Techniske univerzity Drežďany požadanie zapodać, v běhu leta ma so potom rozsudzić, že v Europě so tutun teleskop tvari. Wón ma wiacere miliardy euro płacić, a w najlepszym padzie końca 2030 lat započeć działać. Serbski Szulski a Zetkawanski Centrum w Budyšinie dostanie nową menzu. Ju chce krajna radny zarjad hać do końca 2028 podle internata natwarić. Gajsze z dzielina na praszwanie je zamienu otwara serbskim szulerjom, kiś na gimnazji a do wyższej a zakładnie szule kodża, gajsze też internatnym dzieciom, dołohodobnie dobre wumienienia za zastaranie z jedżuski cić. Mimo to je z tym w szulskim twarzeniu potom jacy mistna, szako ma so tu chwilna jedżonia na dwie riadu nie przetwarić. Jeszcze nie ma budyski krajnoradny zarad, kiś noszo kompleksa przyzwolenie za spiechowanie, tu czasnie kalkuluje z 3,5 milionami euro, kiś moła nua menza płacić. Miesto Kulow używa serbsku komunalnu pauszalu zamianie za spiechowanie serbskie riecze a kultury. Tak buchu gratunie woniowych woboru a nadróżne tafle jednotnie dwuryczne popisane. Mimo toho ste serbska drastuła z twa a krabatuła zakładna szula przyrażki za ladanie swoich narodnych drastu dostawoj, też we przychodzie są inwestycje do uotowania z dwurycznymi taflemi a serbskie kubanskie materialie planowane. Spolnomocnjene za naležnost če Serbo Štefan Rachel vidi v tem važne přinožke za zakovanje serbske identite v Kulovske končinje. Z 8 projektami vopčili so Honja Łužica na sakskim vubječovanju nutskonih mistov z mjenom Up in the Mitte. Leca če voto so maja na mjesta v centrumach kvodniše byč. Mjestrum povabi so Budyšin s ideju přípravu, kiše dača vodu so Miholič a tak ľudži na hocich dňach vokvodnja. V Žitavě mají plánované mobilné vauky ze staječ, kýž kutk skýča, a v Zorilcu chcíča v nutskoných dvorách viace kýrku až tomu zvosadeč. Za tuto a druhé ideje převostaja Sakska viacač 300 000 euro miltovanských pines v novembru do večerju vůzvola. Handri Zela bije dre svavny serbski basnik, jeho zamožnost, če jako komponist pak běchu jara vobmezovane. Jako příklad pokaza štaj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budyskim serbskim domje mjestrujem rukopise Zelerjových notov ani melodiju svavnije Lubki Lilije nie on sam napisał, ale si ju od druhého komponista dopisać dał. Zelerjova melodija ke Havičuli ptača tačaneč je krytro podobna tedy znatemu njemskemu ludovemu spěvi. Zasłużba Zelerjových melodijów bie po słowach Mirka Šota a Franza Šina skierę zasuwane serbski studento z cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do toho biechu serbski ludowy spiewy między nimi lietma znate. A to biechu nasze powieszcze, ki suwam nitko znate, a kiś namakacze dalej na naszej internetowej strony, a we naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Doste šire mročele čaja po honi v Užice. V Budyšine so také zlohka mioli runje. Dženca zmijeme přeco zaso dešč. Svonco ledmame s mročelemi uladame. Tež vecik v bio dňa dále přibera a žive slibrote zaleze. Dženca na maksimálne 15 stopňu. Júce potom dále minjate. S blakami so tež júce raz podešťuje a žive slibro zaleze. Júce na 17 stopňu.
2: V našem koncu dere beži, jenice dam na štyri, přiranice, přiraničnem překodže, když tak chceš ve Ludvistov, je nas mě drežane, tam so trochu vopkat kopi. A vakšo poriadku, dojš dobro jezbu do dženstnýše hoštvotka přijemoj štyri. Po napu osmiche.
0: Serbský rozvoz.

Als Lokia Jabuka słyszę nitko po takim natykance z drożdżowo czysta, a ja as nacz, ja nie macz, co jeszcze wiele ludzi szmocu po masku poprzyje się, gdyż potem dreje w oprodzie skiery na zimie a zimie, a sto iż rady miasto je, tun poprzyje się znano niedzielu też raz taką prawo swodno pieczę z hołwiazą miasta. Doporuczyć możu tradycjonalną szwedzkową z czeskimi knedliczkami. Recepty namakacze na kojże pata wiacore w internecie.

Kak to ta česka tradicionelna pečen ze soja zomja sa išče raz rika, svičkova na smetanje, gdyż tole do ličenske mašine zapodače namakače nydom tež česki tradicionelny recept, a to wot česke kuchoki, potom nemže poprom převelik šivejič. To z tym zmiercom pančicach kukowie, to dżęsa niczo nie budże, to leje so wot prajwo. Po takim zmierca nie możecie so dżęsa praszeć, gdyż macie niekajki problem, na przykład ze susodom albo tak. Gmeńska rada Krusčicach zetka so dżęsa wieczo 7 w sydoni w Łużica, a po godziny przedtem zetka so Gmeńska rada Ralbice Rożant, po takim naposledmich we sydorni gmene we Rožinče. Jutze je pjatk, a to wotme je so vo Česčich ve Krusčicach. 28. koporski turnier starych knězov vo pokal Serbsko Sokova. A hodinu božišo, wotme je so potom zjavne posedženje zvjazko předsedstva domovine na gmene ve Krusčicach. Kulowska piwornia sveči przez całkunc tydzenia. Na wszystkich dniach, also po takim od piatka do niedzieli, oczekuje zajmcu live, hudźba, wiedzenia, popiwornia a zabawa. A jeden z wierszków będzie potem piwornijski wiatrzy bój sobotu po południu. Na ryjach sobotu wieczor zaraje potem też jedna kapała. Swiedzińskie zaradowanie 80 let mowinska skupina Wochozy budże sobotu po południu cioch, a niedzielu zmija potom tam w Szwielowej Brużni w Wochozach domkowanku od 1.3 do 4.00.

0: Bożne słowo.
1: Słyszycie od młodego Marka Suchia z Rubelčic.
2: Váženi připosłuchaki a připosłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy prašamy so w swoim žiwenju za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy kuli so przy tutym pytaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do nic nie przesłapene. Ach, žiwenje to da tak a tak bezmysła. Wszudzie, gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Kujżdy z nas człowieku jest próżno tu narodzone. A spytamy tutu dżeru, na przykład, z pieniędzami napełnić, w zmysle, gdyż skończę wiacem zny dostanu, budu zbożony. Pytamy wszudzie na swycie za sochodzacym puzzlowym dżelom, za tutu próżnotu. Zobychmy skończnie zbożoni a spokojnie wupielnieni żywi byli. Gdyż nie są to pieniędzy, što mu ohełak tutu próżnotu wupielnić, pielnimy mistna naszej dusze ze swójskimi nazonienemi a rozeznałemy to niedobre od dobrego. A to si zdziażimy. Jeden z puzzlów dżelów naszej duszy je bójska lubość. Bo pielni tutu próżnotu w nami, któż nie może żadne pieniędzy, żadne auto, żaden dom, dy wupielnić. Tu iż, pytajmy dalej za tutym zbożom z pomocą naszego stworzyciela. Przetoż praje znate przysło, śluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, że je można takie spełnienie namakać, tak doło, kaś za tym pytasz.
1: Tole praje Marko Suchy z Rubelčic we nadoku a zamowitosći budyskie katolskie wosady. 4,5 menšiny hiša, potom bude 8.

Dr. Taste, serbskim rozhlasu Štvortgrano, 24. septembra a na sledowacych interpretow smieće se potom krótko połosmich weselić a hač dodźewiesćich. Su to Maria Matzena, Oliver Thomas, Christoph Zisch.

0: Uch.
1: A je zmija won a nauku? Ma, dźensa skiery nic. Dźensa chodza jo ludzo z przedeśnikom przez miesto, aż tuś swój zabudze tundry z boha zmoknie. 8 godzin, 8 je.

0: Přejemy z Božo.
1: Hej, nicht do Schule, ja, snad tla znaje, dyż bie to la raz w Lenie, zoby se kwasno poljuko, a kryna hova zem jasa zeswodzić dał, kaž na przykład jutry. Rudi Schäfer ma dżęca swoje sydom dżesaty narodniny, swirnemu słuchary serbsko rozwosa, Rudi Schäferi byłszemu korczmary, kiś je so lieta o swoich hostci starał szitko dobre. Bożo umach serbsko rozwosa, gratuluja a przyja wiele zboża. Svoje nedyši, abo jeho nedyši, sobo šulerio spančit skukua a votrua.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Serbski šulski a zetkavanski centrum w Budyšinje dostanje nową menzu. Ju chce krajnaradny zarjad hać do końca 2028 podľa internata natwarić. Kajž zdźěli na naprašowanie, je zamjenu otwara serbskim šulerjam, kiž na gymnazii a do wyššie a zakładnije šule kodža, kajž tež internatnym dźěčom, dohodobnie dobre wumienjenja za zastaranje zjedžuski čič. Nimo to je z tym w šulskim twarunju potom jace miestna šakoma so tukwilna jedžona na dwie riaduni přetwarić. Hišće nima budyski krajnaradny zarjad, kiše nošo kompleksa přizvolenje za spěchovanje. Tučasnje kalkuluje z 3,5 milionami euro, kiš moa noa menza pfačić. Šitke 57 město a gmenu v okresa Budyšin podpěra požadanje vo Einsteinovi teleskop ve Vůžice. Na čarovšim posedženju měšča a mjesnanost v okresa podpisahu list, s kotrem še signalizuje svoju podpěru za sledženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanje zapodač, v běhu leta má se potom rozsudžić, že v Evropě so tutun teleskop tvári. On má viacere miliardy euro pfači a w najlepszym padzie kunst 20-30 lat započeć działać. Z 8 projektami wobczyli Sohonia Wużica na zakskim wubieżowaniu nudzkunych miasto zmieną Up in die Mitte. Lieca dziewoto, że maja na miasta w centrumach kłodniejsze być. Miestrujem połabi so Budyszyn z ideą przyprawu, kiż dadza wodu so Miholic, a tak ludzi na hocych dniach wokłodnia. W Żytawie maja planowane mobilne wołki zestajeć, kiż kutk skicza, a we Zorylcu chcedza w nudzkunych dworach wiace kierku aż domu zwasadzeć. Za tute a druhe idee przewostaja zakska wiacać 300 sac euro mytowanskich pines w novembru do beczerio wuzwola. Miesto Kulo wużywa serbsku komunalnu pauszalu zamianę za spiechowanie serbskie riecze a kultury. Tak buchu gratunie woniowych woboru a nadróżne tafle jednotnie dwuryczne popisane. Mimo to z tej serbska drastu a stwa a krabatua zakładna szula przyrażki za ladanie swoich narodnych drastu dostały. Też we przychodzie są inwestycje do wuotowania z dwurycznymi taflemi a serbskie kubwanskie materialie planowane. Spolnomocnjeny za należność Serbu Stefan Rachel widzi tym ważny przynoszk za zakowanie serbskiej identity w kulowskiej kunczynie. Handri Zela, drebie sławny serbski basnik, jeho zamożność jako komponist pak biechu jara wobmiezowane. Jako przykład pokazasz taj Mirko Šota a dr Franz Šin czera w budyskim serbskim domie miestrujem rukopisy Zela rywych notu. Ani melodiju sławny Lubki Lilie nie wun sam napisał, ale se ju od druga komponista dopisać dał. Zela rywa melodija k Havidžu li ptača tačanec je ketro podobna tedy znatemu niemskemu ludowemu spiewie. Zasłużba zelariowych melodiów bie po słowach Mirka Šota a Franza Šienaskere zasłowane serbskich studentów z cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do to bychu serbskie ludowe spiewy między nimi ledma znate. A to one bychu, nasze pojeźdźe, kiż namakacie też na naszej internetowej stronie, a my naszej darmodnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Tu chwilu są panca, tu w Budyšinie 12 stopniu żywe slipro pokaza. A dżęca zmijemy przez cywy dzień, tak jak hać do na wieczora, przeco zaso deszcz. Też wycyk, tu w biu dnia jeszcze dalej przybiera, a żywe slipro te docpie dżęca maksymalnie 15 stopniu, juce zaso miniate, z blakami so też juce podeszczuje, a juce docpie żywe slipro potem 17 stopniu.
2: Popkadne pokywy za naszą kończynę, żadne nie mam. Nie zabudźcie się pak dżęca przedeśnik, albo nie zabudźcie na deszczowy wobwieszk. To się mnie nieka nankała wobwieszk, to niekak nadobny klinci, a celinak, acz tu njężelski kip, no. To je nam serbska riecze zbytnica raz takle namietowała.
0: Serbski rozwóz.

jednotliwe cjeny sebe widźimy. Morze co zoch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kościelna dnia, moja skromna postawa. Poswiedcza se kradnuś i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc. Bożnamy se na tebie, jasne sapacz mojnie.

přiłować, čim na čo sa nie podać, krok za krokom dalesać, buć mi nidy pozostać, przed co twoje hesło wie, lube a tyś lube nö, ty me stajne pozbudziujesz, hamy pohon to se ty, ty sa wuće za ty piuto, ty me spasle wuće, nie sza gęś pokój się poraż, ty mi lubisz juce dobudzieś, aj doby bak ja nalesym, ty sa moja, to ja wiem, duši na to čopota, zima niech sa nawala.

wiedź, rozum mieć, domoj cyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Dojedź wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz, nemże sam, nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajż tu je moja zebiera. Yeah.

Do z tym zmiercom dźensa pančica Chukowje ničo nie bude, poprom chcyše wón wam swoje uši a dobru radu popřeć, ale tuta wiecka wupadnje nie bude. Jutce pjatk je 28. koporski turnier starych knězů vo pokal Sapsko-Sokuła na sportnišću Krusčicach večer 6. A hodinu pozdźišo, 19. hodinach, je zjawne posiedźenje zjazkow předsedstwa domowiny. Tam pondźe mjez druhim vo aktualnu situaciju župy Michał Hornik-Kamenc a tež vo dźěławosć rady załožby za serbski lud. Kulowska piwonja sweči cały kunc tydźenja, a to k 34. razy mjeztym. Svěženské zarjadowanje składnostne 80-letno obstača domowinskej skupiny we Wochozach budže sobotu po podniu cioch. A nedźelu zmija tam potom domkowanku we Švelowej Bružni Wochozach od 1.00 do popołdnia 4.00. Wotyrenie dwory, stare burske tradicje, hudźba, dziwadło, a wustańca tež rejač do nocy, to lešo, skitša. Wone dzień wotyrenych dworu, a to we Brytni, sobotu, wot dopodnia, dżesačeš, a to pondža hač do nocy, hač po północy, hač do jeny. 8 hodzin, 5.00, Czasacz mięczynu jeszcze, a potem budzę 9.00.

Witaj na serski program, hojo Diana Šecová za vás. Ten tydzień se zaberjome z demencu, chorosć, ako wiele familio potrefio, kaki jo šedne žen doma z dementnym lubem, kak dožywioš moment diagnozy, a co pomaga przyspołeśbnym z takim kiablom żywy byś. Tożo sme mogali se przaszać, a słyszymy żeńca obszerne rozkrono z potrefio neożenskiju. Dobru powieść, dajo żeńca z Budyszyna. Tam gażywaju już tlejszy czas na planowaniach za nowy serski forum wiedy, ten tak pomieniony lauski areal. Żeńca, skońcnie by mogali gronić, bużo namiestnie teke nieco widzisz. Nic widzisz, ale słyszasz, bużo szo planas w radiu żeńca spiwy, a ulicowańka k zachopienkoju nazymy. Wiedro tomu już przeprosyjo. Pön mamy pak teke waszu najlubszu muziku we programie, muzikowe życzenie przysłuchalki z Chorzybusa. A gratulacje k narodninam lietaju żeńca teke hu do miasta. Po takim wystańczo przy radiach.

Hove dolne Wužice. W Chorzebusu jo nebio runo šere, a tam a sem bužo se žinca hišći raz testčovaš. A w gorne Wužice njamaju lepše vedro, ale w Budišinje maju žinca veto dobru launu, myslimce. Dokulaš som runo groniva za tamne lauski areal, za ten serski forum vijede, zachopiju se žinca te widobne žiewa. Archäologi chapjaju rysch na płoninje miaze lauskimi groblami a starym postom. Tam de postji piunica za magazine nastasz. Serski Institut a Serski Muzeega dostanjoty tam swoju nowu domuniu. Probowe tocenja na tom arealu su we dwymokostji wet po terametaria na zbytki sedlišća z ranego srežoveka pokazali. To se njento dokradne přespytujo, a archeologiske urywania maju aż do got zakońcone byš, a twarske žiewa pön we přiducem nališu se zachopiš. My zachopijome nento net z dalšnym žielom našeje tyžinskeje temy. Chorost Štymenca nas zaberio, a my sme w rozgronje byli ze žinskeju, kenž ze svojskiego nazgonjenja ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze svojskej familii.

Wot Janne Winklerodz, šo słyšali nazymski spiju, kotoryž jo napisał jeje brać Sebastian na tekst Anna Maria Hetza. Nynce přioprosimy glidajúce zase na nazymu, tomu oktoberskému svíženiu w bajarskem Mnichowie na nimski München. To jo wieliki ludowy svížen, na kotoryž kóžde leto niži 6 milionów lúži přižo. Predne jo se svišil leše v 18. a žaseš. Na tom dňu jo se ženil bajarski kronprinc Ludvík a princesna Tereza. Tegde jo na úce bylo velike konjece ubežovanie. Dokoláž jo se kronprinc Benje za antiksku gríchisku interesiroval, jo ten svežen v stilu gríchiskych olympijskich grašov byl se sportovými ubežovaniami. Wytkońca żywież na stego stolesza, jo se ten zwierzyn wiec ak wiec na luduje zwierzyn uwiu. Lesze żywież na szczostu ażaset, tam jo był oktoberski zwierzyn 100 lat stary, su natwarili predny raz piwowe stany, to kutaryż jo uży 12,000 luzi nuć szło. Kóżdy stan jo był rednie upeżniony. Gerce su grali dujarsku muziku, šlagre a ludowe štucki a šökne su sobu spivali. Nikotara leta juž uzvale se te lepše štucki ze titulom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nie brachuju tradicionalne drastve. A to pivo vodio vod kuždego leta k drugemu droše. Ten bajarski svježin bžome nint se s jednym sarskim pivovým spivom komentirovaš, se s jednym vod Bena Nekele a Bena Budarja. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vod sarskego muskeciego kvinteta z Budyšina a k tomu graju české gerce ze Smoravy.

nazyma jo Cas Koncertu. Już od lata 1908 a stworzaszcza net po wejnie jo se zachopiła we Serbach tradicja nazymskich koncertów. Żoszcze kory a ensemble w górnej a dolnej Łużycy koncerty ugotują. Bożko su przy nas takie koncerty wytybierali, szkoda by była, by lic usnuli. Miastem pak jo nimska muzikuła nazyma w choszobusu rozrosła. Nasza radiowa nazyma żodali ze zwerbna pochadającej spiwarku Janu Mertingowiu. Wena spiwa w nazymskim liście po słowach Wenera Mieszkanka, na kotereś jo Zygbet Himpel melodiju napisał. A zakończysz bużo se nazymska pogorzynka ze serskim ludowym ansamblom, ze lyryskim spiwom, każ Bożymie taszki krzydałaś w Tandria Zeradia.

0: Mese Grony Marita Schumanowa, a ja som zeptalka na Donoserbskim Gymnasiumje. A som była teke uknica tam, ale ho, dogłożnięto som ho. A ja som spiwała w Korje na Donoserbskim Gymnasiumje, a wiele spiwow mnie se spodoba, na przykład Lubsze Luże.
1: Ja, luba Marita, my mamy samo jedno nagrywanie z kurom szule, tak to chodzi w serskiej rozszerzonej uszej szule. A przy tej gospie, ja ten spiw słyszymy net, a przy tej gospie jest nasz jeszcze raz ta pokazka, ktoś w negaśnych spiwaku a spiwariu, co w korie absolwentu sobą spiwasz przy szulskim jubileju w przyducym septemberie. Ta, ten albo ta dasz się nie to już przy probach obszyliu. Przyduca proba bużo 8 a 12 novembra w Auli Szule.